Schwarze Kapschka hat mir das Siro. Ich chcet jeszcze baba. Ich chcet jeszcze wy, ich chcet lewata tu zmano. Ej, kajgat kotyn kargę, czapę, a ci kontent, chcet alwa srachet.